razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

眼珠咕噜转一圈。

byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosi choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje. To marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą.

parą. Chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje. To marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja zawrócę

Dla mnie parą, chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja

już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo.

Ja witam bardzo serdecznie wszystkich, ale to naprawdę wszystkich słuchaczy Radia Larmo. Czy to w kraju, czy poza granicami kraju, wszędzie tam kaj Radia Larmo słuchacie, tam was też witam i zapraszam na, nie wiem, dwugodzinno, trzygodzinno, czterygodzinno dzisiejszą moja audycja. A co będzie, to za chwilkę się też dowiecie. Witam nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami. Witam chorobki, którym szybkiego powrotu do zdrowia życzę, osobom samotnym życzę bratniej duszy, a nam fajnej zabawy, fajnego spędzenia dzisiejszego wieczoru przy muzyce, jaką mam przygotowano. Ja dziś jest dużo o chłopakach. Ja, chłopcy, youngs, boys, jak to woli. O nich będzie dzisiaj trochę tu na Radiu Larmo. Piosenki też odpowiednie przygotowane są, a więc serdecznie zapraszam. Zapraszam też na konsolę pozdrowień, bo ta już jest do waszej dyspozycji. Ja, tam idzie pisać, szkryflać i pozdrawiać. Życzenia muzyczne też możecie wpisywać. Będę miała to też zagrom, nie będę miała dom odpowiedni zamiennik. No a teraz to się przywitam z tymi, co nie rozumieją tej mojej śląskiej gotki. Ich grüße alle deutschsprachigen Zuhörer. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und einen wunderschönen Abend mit der Musik, die ich für heute vorbereitet habe. Es wird interessant, ja? A więc, kochani, na dobry początek Bogusława Piechura, Tańcz ze mną do rana i Krystals, Tańcząca nocą. To są piosenki na dobry początek dzisiejszego wieczoru radiowego Radia Larmo.

No i kochani, kartka z kalendarza też mam. Na kartce z kalendarza jest napisane, że mamy wtorek, 15 września roku 2026. Dziś imieniny obchodzą Nikodem, Roland, Albin, Kamil i jeszcze wielu, wielu innych. O rocznicach, jubileuszach, urodzinach nie jest nam nic wiadome, ale na pewno są tacy, co dziś mają swoje święto, a więc wszystkim tym świętującym, fajrującym składam najserdeczniejsze życzenia. Dużo szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności, jak też łask Bożych obfitości. No i marzeń spełnienia, bo to jest też ważne. Wszystkiego najlepszego. Życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. Dedykacja muzyczna zaś wyśpiewał grupa bez nazwy Ten Bukiet i Piotr Jurkiewicz. Kochaj życie, kochaj chwilę. Ja, życie trzeba kochać i trzeba z niego korzystać jak najwięcej. I wszystko to, co się do wykorzystania jest. 100 lat jeszcze raz.

No to jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Gabi Chorzowianka. Dziś, jakże już wspomniała, zaproszę Was na spotkanie z chłopakami. Chłopaki, boys, jungs, karlusy. Ja po naszemu po prostu chłopcy. Nieważne, czy mają 18 lat, czy 18 lat doświadczenia w byciu 50-latkami. Będzie to o tych ze szkolnej ławki, z pierwszej potańcówki, no i o tych, którzy właśnie siedzą obok Was i pytają, a coś do tej herbatki będzie? Ja? Panowie, dziś gromy dla Was. Panie, dzisiaj również mamy coś do powiedzenia, ale spokojnie, będzie z sympatią, chociaż za opowieści słuchaczek nie mogę ręczyć. No i tu zapraszam na konsolę pozdrowień. Piszcie, jakie macie wspomnienia o waszych chłopakach, o tych pierwszych ze szkolnej ławki, ze szkolnej potańcówki, albo o tej pierwszej wielkiej miłości, która albo została do teraz, albo się jakaś rozpłynęła, ulotniła, minęła, przeminęło z wiatrem. A my posłuchamy. Shaza, taki fajny chłopak. I Baltimore, Tarzan Boy. Dwie piosenki przygotowane są. Zapraszam do wysłuchania.

No i bardzo, bardzo się cieszę z tego, że mogę powitać na konsoli pozdrowień Zbyszka i Marysia Ruda-Śląska. Witam, dobry wieczór, czy ja? Wieczór mamy, ale jeszcze jest ciepło, bo aż 22 stopnie jeszcze są u nas przynajmniej. Nie wiem jak tam u was, ale widocznie też fajnie jak działacie. Ja... Zbyszek, Marysia piszą, dzień dobry szefowo, taki fajny dzień, Radyjko gro, a my jeszcze na działce. A my słyszeli, będziesz grać do 22, to my będziemy tak długo, jak będzie audycja. A pozdrawiamy serdecznie ciebie, jak i wszystkich DJ, słuchaczy oraz kierownika zamieszania. Życzenie mamy. Piosenkę pod tytułem Przyjedź na Śląsk. Jeszcze raz wielkie dzięki. Ja, Zbyszek i Marysia Ruda-Śląska. Fajnie aktywni są. Działają i na ogródku, i na konsoli pozdrowień. A więc... Zbyszku, Marysiu, fajnego tego wieczoru wam życzę z Radiem Larmo, wieczoru muzycznego, no i też pracowitego. Na pewno macie co do roboty na działce, nie? Bo trzeba i pozbierać, jakżeście zasioli na wiosnę, to na jesień będą plony. A więc trzeba wszystko pozbierać, pochować, tam kajcza. Za wpis, za pozdrowienia, pięknie, dziękuję. Dedykacja muzyczno przygotowane, życzenie muzyczne. Przygotowane jest BAR i Przyjedź na Śląsk, a potem Antyki i Chłopak z teledysku. Zapraszam do słuchania wszystkich obecnych. Ja witam was. Cieszę się, że jesteście.

Ja, kochani, tak to było, ale czy miałabym takie pytanie? Kto napisze na konsoli pozdrowień? Oczywiście nie musicie się podpisywać imieniem, nie. Jakiś nick tam, wpiszcie słuchacz, słuchaczka, ale fajnie by było, jakbyście napisali, czy pamiętacie dziewczynę czy chłopaka, przez którego, którą pierwszy raz nie mogliście się skupić na lekcji, albo nie mogliście zasnąć. Wy też opowiedzcie, jak próbowaliście zwrócić na siebie uwagę, tylko przez poprawianie historii po tylu latach. Kto pamięta te pierwsze takie kontakty? No i takie słabe, lekkie, ale wtedy to było wielkie uczucia, randkowania. Jak to było? A my posłuchamy piosenki od Eliota. Kto za tobą w szkole ganiał? I dynamik, chłopak jak ze snu. Ja witam serdecznie na audycji Gabi Chorzewianki.

Oj, kochani, a pamiętacie tych chłopaków, co ze szkoły, jak jeden nosił dziewczynie tornister, drugi pożyczył zeszyt, a trzeci chciał, przez cały rok prosił o gumkę do wymazywania. Ja? Do gumowania, ja do wymazania. Jak się coś źle napisało, to gumką się wymazało, ale to ino jak było pisane ołówkiem, bo jak atramentem, to już było gorzej. Ja wiem, że jak się atramentem pisało, a zrobiło się jakiś błąd, to człowiek próbował żyletką to wydropać i poprawić w tym miejscu. No, tak to było. Choć z tą gumką to było tak, że mieli własno, ale zawsze prosili, bo przecież jakoś trzeba było zagodać ta frelka, nie? I zacząć ta znajomość. Ja byli odważni. Ci, którzy od razu pytali, pójdziesz ze mną do kina? A byli też nieśmiali, którzy najpierw wysyłali kolegę. Kolega miał zapytać koleżankę, czy ona mogłaby zapytać tę dziewczynę. Cała klasa wiedziała, zanim zainteresowana zdążyła odpowiedzieć. A pytanie będzie za chwilę. Najpierw posłuchamy bajery i szkolna miłość, a potem zakochany chłopak od Fanatyk. Piosenki już są też ustawione, zapraszam do słuchania.

0: Ja, kochanie, już tu jest. No, musiałam pogonić piosenkę, bo mi Kaś uciekła. No i musiałam szukać tak długo, aż znodła. Ale znodła, już jest wszystko tak, jak ma być. Na konsoli pozdrowień witam bardzo milutko Piotra. Dobry wieczór, Piotr. Witam serdecznie. Cieszy mnie to, ja, że i tacy chłopaki są. Ja. A Piotr pisze, witaj Chorzowianko, jako chłopak trochę przechodzony mam prośbę o piosenki Piotr Jurkiewicz, Miłości Znak i Ryszard Sawicki W Twych Ramionach. Pięknie dziękuję, po rączkach całuję. Bardzo mi miło, a szczególnie po tych rączkach te całowanie mi się spodobało, ja. Piosenki oczywiście na Twoje życzenie przygotowane są Piotr Jurkiewicz, Miłość Znak, Ryszard Sawicki W Twych Ramionach. Za chwilkę usłyszymy wszyscy te dwie śpiewki. Piotrze, a Tobie życzę dali fajnego, miłego wieczoru. Pozdrowiam, no i powiem do następnego. Pa!
1: Zawsze gramy dla Ciebie. Zawsze gramy dla Ciebie.
2: To jest Larmo.

Ja, kochani, słyszeliście piosenki na życzenie Piotra. A teraz, ja, dali z tymi naszymi wspomnieniami. Jak to było u was z tymi kontaktami? Jakiś liścik pod ławką, odprowadzanie do domu, wspólna droga na przystanek. Może pamiętacie imię tego chłopaka albo tej dziewczyny. Bo samo imię wystarczy, więcej nie trzeba. Pełnej listy obecności nie będziemy dzisiaj sprawdzać. Po tych piosenkach, jakie teraz usłyszymy, przeniesiemy się kaj na zabawy. Były też szkolne zabawy.

i idę się przywitać z naszą koleżanką redakcyjną, z naszą Ewą Figlarką. Witaj Ewa, bardzo serdecznie Ciebie witam, witam też Twojego męża Marka, życzę Wam romantycznego wieczoru. A co? Może być, nie? Ewa Figlarka pisze tak. Dobry wieczór, Gabi. Pozdrawiam serdecznie Ciebie i Darka, całą załogę radia oraz naszych drogich słuchaczy. Radosnego wieczoru życzę, Gabi. Poproszę coś z kapeli Górole. Ja wiem, z kapeli Górole. To już piszesz kapela Górole, a na myśli masz już całkiem coś w ich wykonaniu, takiego konkretnego. No i dziękuję i do zajścia. Lista obecności podpisana. Pisze nasza Ewa Figlarka. Ewa, ja ci powiem, tyś jest dobro. Ja kapela Górole już jest. Ona czeka. On czeka na ciebie. Zaraz go usłyszysz. Zbój i Janosik. A potem Boys i Planeta Miłości. To są dwie piosenki do wpisu naszej koleżanki Ewy Figlarki, której za pozdrowienia dziękuję. Fajnego wieczoru życzę. No i powiem do zaś. Po tych piosenkach na konsoli pozdrowień witam już teraz Georga z Köln. Aby to za chwilę. Georg, witam, pozdrowią, fajnego wieczoru życzę.

No i już na konsoli pozdrowień witam teraz Georga z Köln. Dobry wieczór, guten Abend, Georg. Witam Ciebie, witam też Twoja żonka Teresa. Życzę Wam fajnego, spokojnego wieczoru. Ja takiego, jak Ty żeś to napisał, takiego wolniejszego. O. A Georg pisze, witam Cię, Gabi Chorzowianko, za starami radia Alarmo. Jestem słuchą radia pracując na komputerze. Co do Twojego pytania, to powiem. Ja, były różne sposoby, aby zwrócić na siebie uwagę. Najpierw to my ze sobą chodzili, a potem już więcej siedzieli niż chodzili. To były fajne czasy, ale i teraz też są fajne czasy. Teraz też są, też ze sobą chodzimy, tylko trochę wolniej, ale znamy skróty i czasami jesteśmy szybciej u celu. No, pozdrawiam wszystkich, Georg z Köln. Georgie, dzięki za ten fajny wpis. Bardzo Tobie dziękuję. Ja czasami te skróty są dobre. Ja, masz rację. Warto skrótami też chodzić. Georg, do Twojego wpisu dwie piosenki. Wiarusy, nasze chłopaki i Paul Anka. Ale tytuł już nie powiem. Tytuł poczytaj na pierwszej stronie, bo tam będzie wyświetlony. A po tych piosenkach na konsoli pozdrowień witam bardzo serdecznie Ola z Prudnika. Dobry wieczór, Olu. Ale poczytam za chwilkę.

No i jest Ola z Prudnika. Dobry wieczór, Olu, witam Cię bardzo serdecznie. Życzę Tobie spokojnego wieczoru, abyś mogła odpocząć. Ja odpoczywaj i słuchaj. A Ola pisze, hej Gabi, hej Ola, słucham Cię od samego początku, ale dopiero teraz mam chwilę, by usiąść i napisać na spokojnie. U nas po dwóch deszczowych dniach w końcu wyszło piękne słońce i można było posiedzieć na podwórku. No mam nadzieję, żeś z tego też skorzystała. A tak, a propos wspomnień i sposobach na kontakt z chłopakiem. Najlepsze były sekretne liściki pod ławką albo rzucane ukradkiem karteczki. To były czasy. Ja, Ola, to były czasy. Życzę Ci super audycji. Pozdrawiam gorąco Ciebie, Darka i wszystkich słuchaczy. Tak napisała Ola z Prudnika, której ja bardzo, a bardzo dziękuję za wpis, za te zwierzenia. Ja i za to, że nam zdradziła, co i jak się robiło w szkole, pod ławką. Ja Ci powiem, Ola, albo się robiło takie, wiesz, napisało się na takiej małej karteczce coś, zrobiło się kulka i potem celowało się w daną osobę. Ja tak się też robiło. No ja, Ola, i do Ciebie piosenki za chwileczkę będą. Ja no powiem jeszcze słowo o tym parkiecie, i tak też było, przenosimy się na zabawy. Dziewczyny stały tak po jednej stronie sali, chłopcy po drugiej stronie. Wszyscy przyszli tańczyć, ale przez pierwszą godzinę co robili? Pilnowali ścian, ja, bo mogłyby się przewrócić, nie? Ja w końcu, jak jeden ruszył przez cały parkiet, niby spokojnie, ale w głowie pewnie miał, żeby tylko się zgodziła, bo droga powrotna byłaby bardzo długo. I padało to pytanie, można prosić? Czasem z takiego jednego tańca robiło się wspólne życie. Człowiek myślał, że idzie tylko na 3 minuty na parkiet, a tu 40 lat. Później razem obierają ziemniaki na niedzielny obiad. No ja, bo dzieci przyjdą, nie? To trzeba na kluski mieć. Kochani, czy ktoś z Was poznał swojego chłopaka właśnie na zabawie? I jaka piosenka wtedy grała? Napiszcie. Może dziś wrócimy do tamtych chwil. Może się komuś coś przypomni i z chęcią się podzieli tymi swoimi refleksjami i wspomnieniami. A ja, jakby da miała dany utwór, to go też chętnie zagram. A teraz akcent i chłopak z gitarą, a potem Magda Niewińska, ballada o naiwnym chłopaku. Piosenki te są do wpisu Oli z Prudnika, której jeszcze raz pięknie dziękuję, pozdrawiam, fajnego wieczoru życzę.

Witamy i kochani, na konsoli pozdrowień witam ponownie Georga z Köln. Georg napisał: pozdrawiam, jeżeli jeszcze słuchają, Ewę Figlarkę i Jolę z Prudnika. A jak wy? Jeszcze chodzicie ze swymi mężami albo więcej już siedzicie niż chodzicie? Myślę, że wszyscy rozumieją, co to znaczy chodzić ze sobą. A ty, Gabi Chorzowianko, jak to u ciebie wygląda? Georg z Köln. Georg, no wszystkiego też nie mogę wyzdradzić, nie? Coś muszę też zostawić w tajemnicy. Ja, tajemnicze sprawy są bardziej interesujące, niż jakby się wszystko wypowiedziało. Kawa na ławę. Georg, ja tobie pięknie dziękuję za pozdrowienia dla Figlarki i dla Joli. Nie wiem, czy Jola słucha, bo napisała Ola. A czy Jola słucha dzisiaj, to tego nie wiem. Może Jola się już w końcu pakuje i szykuje się w drogę powrotną. Nie wiem, nie wiem, nie powiem ci. Ale przekaża twoje pozdrowienia. Napisza jej nawet na GGN w kontaktach. A co do piosenek, Georg, to Karina i Jungs, die sind wie Marmelade, a potem Duran Duran, Wild Boys. Dzicy chłopcy. I to już za chwileczkę. A potem jeszcze coś powiem.

No i kochani, zapowiedź. Jako, że nikt po mnie nie gro, no to ja tu jeszcze z wami zostanę przez najbliższą godzinę. Ja? A poza tym to na konsoli pozdrowień witam ponownie Georga z Köln, który pisze: o, mi się to ciągle myli. Jola i Ola. No właśnie, mnie się to też myli. Pozdrawiam cię, Olu. A jak tam twój ząb? No, Ola. Mi się wydaje, Georg, że jak Ola nie wspomina o tym zębie, to już jest wszystko dobrze. Mam rację, Ola. Czy ten ząb się już uspokoił? Ten ząb, którego już nie ma. Georg, ja, tak by to było. To może jeszcze wrócę do tematu dzisiejszej audycji, co? I tak, podobno każdy chłopak powinien mieć jakieś hobby. Jeden łowi ryby, drugi majsterkuje, trzeci pielęgnuje samochód, czwarty zbiera płyty i potrafi przez pół godziny tłumaczyć, dlaczego potrzebuje jeszcze jednej wersji tego samego albumu. Zresztą, kochani, my akurat w radiu to ostatnie doskonale rozumiemy. Ja, bo co do płyt i do muzyki, to nie ma nigdy dość. Nie. Coś się słyszy i człowiek już jest zafascynowany i to chce mieć. Ja, najpiękniej jest, kiedy chłopak opowiada o swojej pasji i nagle oczy mu się świecą, ręce pokazują mi, jaka wielka była ryba. A ryba z każdym rokiem robi się odrobinę większa. Panowie, teraz wasza kolej. Co was tak wciąga, że zapominacie o zegarku? A panie mogą napisać, czy dzielą te zainteresowania. Może on łowi, a ona obok czyta książkę. Też piękny sposób na bycie razem. Byle nie trzeba było chwalić każdej złowionej płotki osobnym przemówieniem. Ja. Różnie to bywa, nie? Z tym łowieniem. Są tacy, co wyjeżdżają na noc na łowienie. Znam też takich. Ja jeżdżą nocą na ryby, potem robią, jak złapią, to zrobią zdjęcie, wstawią rybę zaś na zlot w ciepłą do wody, a jak ją złapią drugi raz, no to też się może zdarzyć, że ta sama ryba dwa razy chwyci ten haczyk z tej wędki. A my posłuchamy. Polskie chłopaki i bajery, chłopcy sexy.

No i Joola z Prudnika odpowiedziała na wpis Georga z Köln. Ja. Ola pisze tak. Wielkie dzięki za pozdrowienia dla Georga. Również pozdrawiam cieplutko. Melduje, że z zębem wreszcie spokój. No, z jego brakiem. Stan zapalny minął. Ból odpuścił, więc teraz już tylko ku dobremu. No właśnie. Jak to już masz za sobą, to już teraz będzie, może być ino lepiej. Nie gorzej, ale lepiej. Ola, ja tobie życzę fajnego jeszcze wieczoru. No i pozdrowienia i podziękowania do Georga lecą od Oli z Prudnika. Piosenki Ola tym razem wybrała od Karoliny Trella, Ten fajny hop, i Krzysztof i Angelika, Hej chłopaku. I te dwie piosenki już mam przygotowane, wstawione, a teraz wystarczy, że posłuchamy. Zapraszam.

No i Georg z Köln jest dalej z nami, co mnie bardzo, a bardzo cieszy, Georg. I pisze tak, fajnie Gabi, że będziesz jeszcze z nami. Ja, hobby to ważna rzecz. Niektórym wydaje się, że czasami dziwne hobby ktoś ma, ale trzeba uszanować tą drugą stronę i jej upodobania. Moje hobby to między innymi słuchanie Radia Larmo. Zawsze jak coś robię na komputerze, pozdrawiam wszystkich sympatyków Radia Larmo. Dzięki za pozdrowienia, Olu. Fajne to nasze radio, Olu. No nie? I serduszko dołączone. Georg, my tobie pięknie dziękujemy. Pewnie, że fajnie jest, jak piszesz, jak masz ochota i chęć do pisania do nas na Radio Larmo. To sprawia inną wielką radość i przyjemność. Bo jest dobrze wiedzieć, że ktoś tam po drugiej stronie tego monitora jest, kto słucha, komu to się też podoba, co słyszy. I to jest do nas bardzo, bardzo ważne. Georg, wielkie dzięki. Ja uszanujmy hobby każdego, kto i je posiada. Marek Hadrian, moje hobby i będzie druga piosenka. Gosia Andrzejewicz, nieśmiały chłopak. Albo nie, ty też rozumiesz po niemieckiemu, pra? Dann Roger Weiteke, die schlechtesten Jungs. Najgorsi chłopcy. Georg, to nie znaczy, że jesteś najgorszy. Nie, nie, tak tego nie możesz. Nie, to jest fajna piosenka. Ja ją przedtem trochę słuchała. Podobało mi się, taką melodyjną. Więc posłuchamy wszyscy razem. Roger Whittaker.

0: Ja tak sobie dzisiaj żartujemy, ale powiedzmy też coś od serca. Bo dobry chłopak nie musi pięknie przemawiać. Czasem zamiast wielkiego wyznania usłyszymy: dojechałaś? Załóż kurtkę, zimno jest, albo zostawiłem ci kawałek ciasta. I wiecie co? Człowiek się od razu lepiej czuje i wie, że ktoś o nim myśli. Są też wśród nas wspaniali mężowie, partnerzy, bracia, synowie, ojcowie i przyjaciele, tacy, przy których można się pośmiać, ale też spokojnie pomilczeć, i którzy mają przeprosić, którzy umieją też przeprosić, dotrzymać słowa i zostać obok, kiedy dzień się nie udał. Jeżeli macie takiego chłopaka w swoim życiu, napiszcie do niego kilka słów. Nie trzeba czekać na urodziny ani na święta. Dzisiaj w radiu jest dobra okazja, żeby powiedzieć: fajnie, że jesteś. A ja powiem: dziękuję, że jesteście. Ania Matuszczyk, dziękuję Ci, że jesteś, i Oxford Duo, fajnie, że Cię znam. To są piosenki, jakie już za chwileczkę usłyszymy wszyscy razem.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
1: Polskie radio internetowe.
3: Radio Larmo.
4: Polska stacja. Stacja.

Ja, Ola z Prudnika dalej jest z nami, słucho i pisze. A co pisze? Tak, bardzo lubię słuchać naszego Radia Larmo. Uwielbiam te wasze audycje tematyczne. Są po prostu rewelacyjne. A najbardziej ujmuje mnie to, jak nasi prezenterzy cudownie opowiadają i zadają pytania słuchaczom. W tych wszystkich historiach na antenie jest zawsze coś niezwykle ciekawego. Dzięki wam można na chwilę zwolnić, wrócić do najpiękniejszych wspomnień z dawnych lat i po prostu po ludzku ze sobą być. To niesamowite, jak Radio Larmo potrafi nas wszystkich połączyć w jedną wielką rodzinę. Bez względu na to, gdzie jesteśmy. Dziękuję Gabi, Darkowi, Joli, Petrowi i całej ekipie za te wspaniałe audycje. I tu serduszka dołączone są i to 2, 4, 6. Chyba dobrze widzę. 6 serduszek dołączonych od Oli z Prudnika, a ten wpis ja trafił prosto do serca. Wielkie ci za to dzięki. Bardzo nas to cieszy, że mamy tak wspaniałych słuchaczy. No i właśnie dla takich słuchaczy warto jest grać, warto jest poświęcać czas i warto robić takie audycje, jak robimy. Dziękujemy. Ola, i do twojego wpisu piosenki Beaty Mańkowskiej Jesteśmy dla siebie i Dawid Janiak Jesteś miłością mą. Ja, kochani, bo jak się nie kocha tego, co się robi, to nie ma sensu. To trzeba naprawdę kochać. No, kochać i być kochaną, i być kochanym. Tak to jest. Ola, wielkie dzięki jeszcze raz. Życzę tobie dali fajnego, miłego wieczoru. No i piosenki już teraz posłuchamy.

No i Zbyszek i Marysia Ruda Śląska są jeszcze z nami, co mnie bardzo, a bardzo cieszy. I napisali tak: szefowo, poznaliśmy się prawie 50 lat temu. Wow! A było to tak. Marysia mieszkała na drugim piętrze, a my dostaliśmy mieszkanie na trzecim. I długo to nie trwało. I za niedługo będzie jubileusz. A życie za szybko biegnie, ale żyć trzeba. Dzięki. Ja, Zbyszku, Marysiu, to piękny jubileusz na was czeko. Wszystkiego dobrego. Z tej okazji byście szczęśliwie dotarli do tego jubileuszu. No i potem porządnie to fajerowali, bo 50 lat być razem to już jest naprawdę nie lada sztuka. To trzeba dużo wytrwałości, jeszcze więcej miłości, zrozumienia. Ja. To wszystko jest potrzebne. A przede wszystkim zrozumienia i wyrozumienia. Bo nie zawsze świeci słońce, powiem tak. Czasami też są i burze, ale po burzy zaś jest niebo rozjaśnione i słońce też wychodzi. Zbyszku, Marysiu, fajnego wieczoru wam życzę dali. Dzięki, żeście napisali. A piosenki Jesteśmy dla siebie, Beata Mańkowska, Dawid Janiak, Jesteś miłością mą. A po tych piosenkach witam na konsoli pozdrowień i pozdrowią bardzo, bardzo serdecznie Krystiana z Aachen. Dobry wieczór, Krystian, jak dawno cię tu nie było. Ale cieszy mnie to, żeś jest. A teraz już do Zbyszka i Marysi i Ruda Śląska. Jesteśmy razem. Ach, co ja to... I to już tyle lat Happy Folk.

No a teraz witam na konsoli pozdrowień Christiana z Aachen. Dobry wieczór, guten Abend, Christian. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Kaś ty był, jak cię nie było, tyle czasu. Ja, a kopa czasu, się znamy z radia. Christian napisał tak: halo, droga chorzowianko, witam i pozdrawiam was serdecznie oraz całą ekipę i wszystkich słuchaczy. Sorry, jedna prośba mam. Baciary, żyje się raz. A prośby są po to, by je spełniać. A więc, Christian, na twoje życzenie baciary żyje się raz, a ode mnie dla ciebie w podziękowaniu, żeś jest, żeś napisał, za pozdrowienia, wielkie dzięki. Stefan Hosz, synku, wróć na Śląsk. Christian, wszystkiego dobrego życza. No i mam nadzieję, że jeszcze się odezwiesz. Jak nie dzisiaj, to następnym razem. Może jutro, bo jutro też gram. Ja. A więc zapraszam. Piosenki już są przygotowane. Posłuchajmy. Baciary, żyje się raz i Stefan Hosz, synku, wróć na Śląsk.

Ja, kochani, ej, moment, 21:10. Moje kolejne dwie piosenki na playliście to Elvis Presley, Mike Boy i Gina T. New Baccara, Fantasy Boy. I tymi piosenkami chcę podziękować za udział w audycji wszystkim, każdemu jednemu, który był i jest jeszcze ze mną. To są piosenki już przygotowane, a więc posłuchajmy. A tym, co wybierają się spać, życzę dobrej nocy, pięknych snów, no i dzięki, że byliście.

No i witam ponownie Krystiana z Achim, ale ja też witam naszego kolegi urlopowicza tego z Köln. A teraz nie wiem, kaj on się szwendo, ja? Ale witam Petra, witam też Gabi. Poczytam was za chwileczkę. Wracam do Krystiana z Achen, który napisał: droga Chorzowianko, dziękuję serdecznie za pozdrowienia i moja radość to jest być na twoim radyjku. Dziękuję za Stefana Hosza. Sorry, pozdrawiam drugi raz całą ekipę, co ją znam. I druga prośba o piosenka to Baciary o Królowo. Tak napisał Krystian z Achen. Ja tobie, Krystian, pięknie dziękuję. Życzę dalej fajnego wieczoru, fajnego słuchania, dobrego odbioru. Ja piosenki już przygotowane są. Ode mnie dla ciebie. Jak słodka jest dziewczyna ma, Teresa Werner i O Królowo Baciary. I Pejte, musisz się poczekać. Po tych piosenkach będzie też piosenka do twojego wpisu. Ja tu jeszcze jest przez chwilę, jeszcze nie uciekłam, a więc 10 minut więcej albo mniej, jak myślisz? Do rady? Dobra. A więc teraz piosenki do wpisu od Krystiana z Achen, któremu jeszcze raz pięknie dziękuję i dalej fajnego wieczoru, dobrego odbioru życzę.

No i jakże już powiedziała na konsoli pozdrowień, witam naszego kolegę radiowego Petra z Köln, obecnie Kaś tam na urlopie wraz z jego żonką Gabi. Guten Abend, dobry wieczór. I napisali tak, no to na wartko, bo mi uciekniesz, pozdrowimy i fajnego wieczorka życzymy. A do Moniki prosimy Andy Borg. Danke Gabi, a popilnuj, ha, ha, ha. Jo, pilnuję ja, Peter, a jak ty myślisz? Ja, ale jakbyś był tak tytuł napisał, co to za śpiewka ma być, to by było fajnie. Jo, napisał, żeś do Moniki. No to wybrałach Andy Borg, Meet Monique, Gitte i Rex Medley. A potem druga piosenka Andy Borg, Freunde fürs Leben w duecie z Monique. Czyli przyjaciele na całe życie. Te dwie piosenki, Peter, do twojego wpisu. No i życzę wszystkiego dobrego, fajnego urlopowania się. I powiem do następnego razu, czymcie się zdrowo. Piosenki już są przygotowane, a więc zapraszam do słuchania. Dla was od rana.

Kochani, ja by da za 3 minuty, za 3-4 minuty zamykała konsola pozdrowień. A więc jak ktoś jeszcze coś chce napisać, to ale szybciutko. 3-4 minuty do zamknięcia konsoli pozdrowień. A z tego, że konsola była jeszcze czynna, skorzystał też Georg z Köln, który pisze: słuchając Radia Larmo, czujemy się częścią wspólnoty. Audycje na żywo budują poczucie bycia na żywo. Możemy dzielić się swoimi refleksjami, emocjami i radością. Jak mówi powiedzenie, radość dzielona z innymi jest podwójną radością. Dziękuję, droga Gabi, za ten dzisiejszy wspaniały maraton muzyczny. Było pięknie, muzycznie i rodzinnie. Życzę Ci spokojnej, dobrej nocy i do usłyszenia. Georg z Köln dołączył też serduszka, aż 4. Georg, Ci powiem, że sprawiało mi to naprawdę wielką radość dzisiejsze granie. Już dawno, dawno, dawno nie grałach tak długo, tyle godzin. Ale Jerzek zadowolono z tego, sprawią mi radość. No i co mi jeszcze więcej sprawia radości, to to, że słuchacze są zadowoleni. Przynajmniej ci, którzy tu napisali. Za to też wielkie dzięki. Cieszy mnie, że mogłach sprawić przyjemność i radość tym, co byli, są. I mam nadzieję, że dalej będą. Georg, do Twojego wpisu. Kolarowczy. I nie chcę chłopa kawalera, tak to pisze, nie wiem jak się to czyta, ale mniej więcej. Bye. Aneka, ja pana ze boi. Te dwie piosenki, Georg, do Twojego wpisu, za który jeszcze raz pięknie dziękuję, dobrej nocy Ci życzę i wszystkiego dobrego. Pozdrowienia do żonki.

Ja, kochani, konsola pozdrowień jest zamkniętą. I tak pomału, pomału kończymy nasze spotkanie pod hasłem Chłopaki Boys Jungs. Panowie, dziękuję za obecność, za poczucie humoru. A paniom dziękuję za wspomnienia i pozdrowienia. Mam nadzieję, że nie jeden chłopak siedzi teraz przy radiu z uśmiechem. No a może nawet usłyszał coś miłego właśnie o sobie. Życzę wam, żebyście mieli obok kogoś, z kim można zatańczyć w kuchni, pośmiać się z drobiazgów i pogadać po trudnym dniu. Ja chłopakom w każdym wieku, życzę, żeby nie stracili ciekawości świata ani odwagi do okazywania uczuć. Proskałe Echo, dziękuję ci, że jesteś tu, Ginger Karlusachca i Klub Drei Ein Herz für große Jungs. Serce dla wielkich chłopaków.

No i tak, kochani, moja audycja dobiega końca. Zapraszam na jutro na Radio Larmo. Od godziny 17 do 19 będzie nam przygrywała nasza Agnieszka. Od godziny 19 do 20 śpiewki z naszego placu, a od 20 niemieckie szlagery. To są audycje, które prowadzi moja skromna osoba, na które też bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Tak wygląda ramówka w tej chwili na dzień jutrzejszy. A za dziś, pięknie dziękuję. Dziękuję za każdy jeden wpis, za wszystkie miłe słowa skierowane do nas na Radio Larmo. Życzę Wam dobrej nocy i pięknych snów, kolorowych snów, zdrowego i radosnego przebudzenia o poranku. A przy mikrofonie była Gabi Chorzowianka. Ściskam Was serdecznie, a o ile Wasz chłopak przysnął przy ostatniej piosence, to obudźcie go delikatnie. Niech też wie, że był dzisiaj bohaterem audycji. Bo ja to teraz właśnie zrobię. Idę obudzić tego mojego chłopaczka. A pożegnam się piosenką. Jaką? To nie jest to, co ją jak przygotowane. Kaj się to straciło. W każdym razie pożegnam się piosenką Andrzeja Skaźnika Czekam na sny. A druga piosenka też jest, no ale Kaś jest. Muszę ją też Frank Schöbel i Gute Nacht Träume sanft. Dobrej nocy i śnij słodko. Dobranoc.